Oj slatka, slobodo, oj jeba, oj draga, oj slatka, slobodo, oj jeba, oj draga, oj slatka, slobodo. Grazie.

O sladká, slobodo, o jeba, o dráda, o sladká, slobodo, o jeba, o dráda, o sladká, slobodo. Grazie.